0: établissement Katembo Marekani, mukurazema ya Avenue du Sandre na Grand Route.
1: Tuko pia kwa kakule lieve, kurokwe bayoli, hapa murikini.
2: Mezo plaskone.
3: Wase uri reji ya uyo kwa madrasa wetu wano, waka shaku frape.
0: Kudekore mu plaskone.
1: Niko kutia mazingira temesirie.